Eyogana wani kami dike jodape demi tupuri kulamu. Eyogana wani mirupuri kama. Eyogana wani kami dike jodape demi tupuri kulamu. Eyogana wani kami dike jodape demi tupuri kulamu.